0: hongera sana kwa namba ifuatayo Mengele, kabla hujamalizia hapo. Wewe mwenye namba 06679 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 tisa, 877 mwishoni 02. Mm-hmm. Angalia kwenye simu yako hapo.
1: Una 50k.
0: Angalia hapo una. Hii ni yasi, si ndio? Mm. Lakini namba ya pili ni 0622 816 mwishoni 86. Mm. 0622 816 mwishoni ni 86. Hizi namba mbili.
1: Wameweza kuchukua vibunda vyao tayari
0: mapema sana asubuhi ya leo.
1: Bwana, sisi tukushukuru sana kwako ambaye mko pamoja nasi toka saa 12 asubuhi. Sasa hivi ni mapema kabisa, sisi tunaondoka zetu hapa. Tunapisha raha leo, wanaingia paka 6 kamili mchana wa leo. 6 kamili mpaka saa 8 ni Champions hawa. Tutakutana na timu ya michezo hapa kuja kupata taarifa za kimichezo. Mimi naitwa Godfrey Mengele, niko na Azori Orema. Uwe na asubuhi ile njema. Leo saa 6 mchana tuko pale maeneo ya wapi?
0: Tutakuwa Isoka saa 6 saa 6 mchana.
1: Tutakuwa Isoka,
0: tutakuwa kwa ndugu yetu Alifu Msavange,
1: kula chips
0: Isoka pale, kula chips kavu.
1: Shughuli yetu imeishia hapo leo.